A ja na kotrych interpretu, serbskich interpretu, smijmy so potom w przychodnej hodzinie takle weselić, my z drugim na Krzysztofa Cyża, Katarzynę Szynko-Rajtec a na Matiasa Kislinga.

Clemens Brankacz, kto lubi, bo nie zahaju tuto hodzinku, spiel skomponował je Mirčin Weclich, tekst napisała je Anna Maria Zahonowa. A tole jule je Sabrina Karpenterec, moda żona spiełaka, bo Mirčak jeszcze przeco do siebie wieriwa, też druzy to hinak widzachu. Je tak roble a tak duo na tym dziełowa, do niż nie suhi prejli. Haj, czin skończnie. A zaspiewaj nam.

Lube dzieci, dobre ranie. Pilnie się całe lito wuknęli, a są napinali. Nitko na końcu szulskiego lita raja sport, instrument, hobbie, a zwonka szulskie zabiery wonu rolu, a nic więcej znamki ze szukach. Jedna tajka zwonka szulska zabiera je dziwa dzielinie. Serbskie dzieciacy dziwad w obszy niemsko-serbskim ludowym dziwadle pyta za nową rą nowych rajerio. A dundak w prynym zetkaniu rozprawia. Dzień za rano na podziwieczych.

A ja tym, czy my wam przydruża, so, gdy się liczo też metele, pytają za co robu leta po zarodzie, a gdyż jedne namakaja synu so na kczynio. Czara w uladach na przykład jeno pawonika, a też jeno admirala.

0: No hej, tam przymorju, tam drę, co ludzie też począ. Nie cyle tak chodzą, a tuż no kajś tu wykrają, ale przyjemne 26-27 stopniu też mają na przykład też we Świnojuszcze przy Baltyckim morju. Niemcy są jedna z dwiejusu, kotryż zastupuje te Zaksku we zwiastkom finalu nasza wies ma przychod. Czera jest jury z 20 członami z całej Niemskiej do podnia Rupendorf w okresu Zakska Szwica w ukodne Rudne Horiny w Obladała, a po podniu poda się potem bus do Łużycy, do Niemcu. 3 godziny doło traje się w ukodzowanie busy, a przy tym są się wyle wiacać, czyste ladane droje, a borjane domy w Obladali. Rozsądne jest za jury przede wszystkim praszenie, jak atraktywny jest przychod na kraju. W Niemcach podla bie czera za nas Katka Pöpelec.
1: Droji są modro-czerwino-biewe wupyszyny. Z girlandami, balonkami, a też kwietkami. Wszystko są wyżci, a szo jedne dzieladam, ludzie mają wulki posmiuk na ubomaj. Cała wies je napiata. Cała wies dożywi action. Potem, zobych ich już na krajnej runinie przeswiedczyli, a si drugie miestno wodobyli, pak je to nitko ze zjazkowym finalom w obchodzie posledni raz. Zoskicza wulki program za jury, też praje Gabriela Korchowa.
2: Loni, gdyż dzisiejszego zakskie wubyczowanie, to sme so tak rec prynny raz takie romadze zeszli, a sme te stacje romadze szli, dżęca je to jenoś taki przy plack, a nam to poprom weselo czyni. To nie jest tak zle za nas. Wone jo jara rilni, so jen widzi, so mo możemo nischto na noj stajić, gdzie so to jenom ce, gdzie sta wieczna praje pojcze, możemo to romadzie czynć, a gdzie maszte ludzi, gdzie sto tak rec scenarii ma praje, a praje możemo to szafnć, nasza wies ma przychod.
1: Niedzie 20 fachowców z cywie niemskie się wobdada, što wies w osobie tu czyni. Dybki rozdawaja są na zakwadzie w uwiczułych konceptu, gospodarskich inicjatywu, zjazanost czy wełsy, twarskoho wyłotowania, zeleniszczu, kajsztyż, szkita wobswieta a przyrody. Wełsy z niedzie 700 wobydlerymi jest o 10% minione miesacy aktywnie na przyjotach za wubiedziowanie wobdzieliło. Za mną ich je poprawny zamiar toho dla dawna docpiety, wiesnu zromadność skrócić. To je też Martina Wernerowa tak dożywiła.
3: Dokie są też wyle w tej komisji, kiedy są eigentlich cudze przyczanili, a ją sobą czynia, kiedy się predegonier znał, a nie tylko zeznał to, oju, to się nieco czyniło z nami.
1: Ważny dziel tutaj zromadność je też serbska rzecz. Kiedyż mi wiesnienio praja, słysza wona hakle od przeurota za so cyle samozrozumliwie k wiesnemu żywieniu, a formuje zromadność równie tak, kiedyż mnohe nałożki a tradicje. Wielki przynosz k tomu wukonia też piestowania ze serbskimi kubwarkami, kotrzyż są miastu im z Ralbic a Kulowa, kiedyż na przykład Liliana Rachelina.
4: Ja si musu za tutu haj wokolinu je to nešto cele osobitoho, zo my jako pestovania serbšinu jako druju rič poskyčamo a vopravdže od rania do popovnia serbujeme, tak zo te dječi se haj muža tutu serbšinu sobu zač.
1: A to je so tež šlachčivo. Byrnjež nie sú starši za svojimi dječimi serbsce rečili, muža tole netko s nučkami. Kak živa vies je, so runje tunle konstudženja vo sebi jasne pokazuje. Paralelnie k wopyty zwiaskowej jury organizuje niemczanska młodzina z niedzie 60 aktywnymi członami za soswiedzin Dorfrock. Tu pomaja młodzi a stari. Ty sztunle generacje przesałowa co szpagat, słuszak w obrazie, kotrusz cedza Niemczynio, kajż Monika Neubartowa, kotra siżo cywe żywienie tu bydli, jury pokazać.
5: Muszę co prawo Niemcy ma przychod, tego sztu wszyscy zromadne, wiesne żywienie w obohacie ja, also te wyprodzie ciwe żywienie pola nas wełsy.
1: Do wieczeria zwiaskowego wubiedżowania dostaną pieniądze hać do 15 000 euro. Przy tym co najlepsza albo najrzęsza wies niemetuje, ale co złota, srebrna albo brązowa plaketa z poszczy. Hać Niemcy na końcu złoto, srebro albo brązu dostaną, zonia przychodnią sredu. Wełsy pak są się już od dżęca przez jedni, wubiedżowanie je ludzi romadu zwiedło, a runie to jest na no najlepsza inwestycja do przychoda.

0: bi so präsentuje, wot dżensniša hač do 4. julia, wot mi je so Roskilde Festival w Danske, a ja se runje raz za wedrom poladał runje, 25 stopniu, a maksimalnie 40 stopniu tam hokec mi je.
1: Och, to bude rejne čopota. Hač pak tež danska spewaka Tina Dicko tam na festivalu wustupi. Jeżo nietko je wo na našim programje słyšeć, a ona spewa wo brylach, kajke šak tež při tutem hocem wedre, jako škit przed słuncom trebaš. Tina Dicko.

0: Na podżewie Czesie, a tu już witaj. Dunda!
1: Oh, puh, Hanna, dobre ranie. Ty mi żo rano kapki stia, to je ci hocota.
2: Ola, my jeszcze dżezy tym potom. Ale wiesz, że to? Zim se hunie praszała, tak poci se poprom na szkocok. Abo twój psyk, szako nie widzi żane mokre blaki na kożuchu.
3: Zatem są nydom raz romadne prasza moje, ale buj, Hanna, k tomu sydne moje są raczo do kutka.
2: Dundago, bujeraj! Dzieci są pęć kruć, tak spieszne, woczopla, hacz do roszczeni.
3: Czeo dla? Dzieci nie mają tego rezerwu wody, czyli jakaś do roszczeni, a są mniejsze, po wulkości. Przyrunuję to netko raz ze szalku kakao. Tu stajcie wulku szalku do słońca, a podla nie mało. Co się stanie? Kakao małej szalce są o wiele spieszniejsze odczopliwać we wulki. Tak funguje to też naszym ciele. A dzieci są mniej pocza. To ryka, że ciało mniej potu produkuje, a z tym je przyrodna klimowa przyprawa albo kłodzieńska funkcja pola dzieci obmezowana.
2: Jak se poprom zwierzata pocza?
3: Najwiace zwierzatu nie ma żane potowe żałzy, a trzeba inne triksy, jak so wokwodnia. Psy a kuczki pocza so jenoś przy packach. A psy so z jachleniom jazyka kwodzia. Konie pocza so kaj człowiek po całym ciele. Elefanty so pono tomu syła poczyć nie może. One weśluje z wuszymi, a walia so błocze, kiś potom kożu kwodzi. Jak może czułaszym domiacym zwierzętam hococe pomóc? Z psom dziecię rano albo wieczorem, a dziwajcie na to, że maja zwierzęta stajnie czerstwą wodę, a dość miejsc na kutku.
2: Jak to najlepiej przy hococe zadzierzu? A co jest najważniejsze?
3: Nie czekaj na to, że jesteś laczna, ale pij każdą godzinę jedną szklincu, najlepiej wodę zmieszaną z bryczką albo czajem. Proszę nic lód zimne napoje. Wtedy by ciło najpierw do oczu plić, a dla tego się jeszcze bole poczisz. Szkitaj w oczy ze słonecznymi naoczami, a wypytaj się, skiery lochke, a nic wózkie drasty. A je lidze swietwe, czona barba menujcy czopwo tu przyczeruje. Sobu najważniejsza je słoneczna krema. Z najmniejsza liczba ciceci, gdyż nic pusta ma choreka stać.
2: Też w dziwadle. A drugie, ja runie kietro hoco. To pak nie dzieci wotrasiło. Kistu są na castingu, za nowe dzieciace dziwadło wobdzielili. W utoru są w budyśnie zetkali. A nie nam powiadamy wam, kaj gebie.

žorno sykach niemscy zonsich, pola budzantuje nas mir bukelce potajkim, na ranju budušina, serbska komuna filharmonia raje svaune tvorby Johanna Straussa, Johannes Abrahamsa a dalších komponistu jutze popodnju štyrjoch ve rodze ve žorno sykach. Je to starodawna tradicja, zaotmiła ja so tam. Koncerty, hiže jako dzieci, jeżdżachmy do Żornosyka.

0: Polícia z Čili.
1: Na industrijowej leżoności blisko serbskich Baslic jest so stwórk popołniu paliwo. Tam jest so techniska przyprawa zapaliwa, bo już im znaczył defekta dla. Zraniu so tam nicht nie, szkoda pak uczynia 80-100 €. We Wodowych Henrichecach jest so stwórk wieczo Audi do społnie w upadiu, kiż stryje się na jużnym puczu w odstajene, wiecna szkoda 20-100 €. Stwórk je so žona pola budyskie policie przyzywiła, kiž bu w zajšvich litach w internete zjebana. Doromady je od 2020 120 € zubiła, dokiž je do vopačnej lubosti investovala. Na koncu so ukopa sobie šo jene šulka bža, ha, haj tež vo bžach, informuje policia zastunice varnuja minice znova před šokovými telefonatami. 6 steigich Badus zu Sastunice Stwórk w Budyschinie a wulkich Rydorjecach registrowali, schudom pak zu zauwani Telefon za Sohore położili, a runde tak so to čini.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn.